0: Ne pale pale kiyo.
1: Sasa tunaumia mashabiki na si wachezaji.
0: Kikurekuonja zonkamuka. Kikitenda banana kwa na tenki jabe. Ein kiguran nati.